0: na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
1: Und zu den Bereichen Verdi, Puccini und Rossini nicht mehr gestattet. Beeilen Sie sich, denn Zauber der Arena geht gleich weiter.
2: Ladies and gentlemen, it is time to return to your seat, as the show will resume in just a few minutes. At the end of the interval, it will no longer be able to access the stores or the Verdi, Puccini and Rossini seating areas. Hurry, the magic of the arena is about to continue.
0: Pociąg Regio ze Sensu, Katowice, jedzie na tor czwarty, przydrobie pierwszy. Pociąg kończy bieg. Musimy zachować ostrożność i zbliżać się do krawędzi.
3: Shaped funny, and I tried a bunch of them,
4: but
3: this one,
4: no, just a random.